bar kuindin wego legi bugo lego donge ni wie ningo kuindin jodo kwani panwa ah

ni a peyo. A kong dari, e kanyo a long de jako tan a peyo ni a peyo. Ingo. Yo peyo no iye, ni nga ka ni kopo no a kerechi a jibi. Wani e, ni o.